0: sexy and I know it.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
3: Sex na festivalu je jako čistý záchod. Teoreticky existuje, ale najít ho...
2: Fajn. Yo, we need a hit music station.
4: Hey.
2: Fajn.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fajn.